0: pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Drops and bangers.
2: Radio Kiss FM.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
4: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
3: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg, 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml, tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: STS Logistik. Lider transportu aut. Zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz. 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyd i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Po reklamie.

0: Polonia. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Siemano, mamy siódmą. W weekend paliwa powinny być już tańsze. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. W wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodów do paniki, twierdzi sanepid. Fala zachorowań na razie jest na stosunkowo niskim poziomie. Apogeum spodziewane jest w grudniu. Warto zaszczepić się właśnie teraz. We wrześniu szczepionkę przeciw grypie przyjęło 700 tysięcy osób. Linie lotnicze Emirates nie będą wpuszczać Izraelczyków na pokład, jeśli celem podróży jest Tel Awiw. To po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości. Doradzać amerykańskiemu wojsku ma także szef firmy produkującej broń autonomiczną Palmer Lucky. Pisze o tym Washington Post.
2: Cierpliwość trzeba uzbroić się m.in. na Alei Niepodległości, Królowej Jadwigi czy Roosevelta. A wczoraj ruszył remont na S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Zamknięta jest jezdnia w kierunku Gniezna. Ruch w obu kierunkach odbywa się po jezdni prowadzącej w stronę autostrady A2.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
2: Przed nami ciepły dzień. Poznańskie termometry pokażą dziś do 23 stopni. Temperatura będzie szybko rosła. Do południa ma być już 16 stopni. Synoptycy mówią, że nie powinno dziś padać. Wprawdzie na niebie będą się pokazywać chmury, ale ma być sporo przejaśnień. Weekend w Poznaniu również ciepły z temperaturą do 21 stopni. I również tak jak dziś, bez deszczu. Można śmiało planować spacer.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
5: No hello, czy wy wiecie, że już 6:02? Oznacza to, że oficjalnie zaczynamy poranek, piątek, piąteczek, piątunio. Witam was ja, Julka Wasielewska, umilę wam ten poranek aż do 11:00. No do tej godziny to się chyba wszyscy rozbudzimy, co? Zadbam o to osobiście. Only drops and bangers and good mood. Mamy 2 października i to będzie piękny dzień. Yo. Bo na sam początek Izabella Rossa, I'm yours. Wiem, że lubicie ten numer, więc zróbcie głośnie.

0: 10 po 7. No, takie piosenki na początek, myślę, że bardzo przyjemne. Ale ja mam dla was małą ploteczkę prosto z nocnej Warszawy. Maciej Musiał balował do 1:30 w nocy. Paparazzi przyłapali aktora w jednym z warszawskich lokali, gdzie spędzał wieczór w męskim gronie. No, pogaduchy przy barze, napoje, wiadomo. No, generalnie chill. Ale uwaga, bo jest jeden szczegół, który oczywiście od razu zainteresował media. U boku Maćka zabrakło ukochanej Zosi Gajewskiej. No i teraz internet może odpalić tryb detektywa. Gdzie jest Zosia? Dlaczego Zosi nie było? Co się stało? Co to ma znaczyć? A ja przypominam, jedna impreza bez drugiej połówki to nie od razu kryzys w związku. Także easy. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Dużo
9: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Teraz ostatnia reklama.

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: minut po siódmej w Radiu Kiss FM, więc sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wejście w ten piąteczek. Mamy rano, I know, więc easy, ale sprawdzam, czy ząbki są wymyte. Czek, mam nadzieję. Śniadanie zjedzone? Czek, nie wychodzicie z domu bez śniadania, to nigdy nie kończy się dobrze, mówię z doświadczenia. No i wyjedźcie już powolutku, bo korki na mieście się robią. Tak przynajmniej w Posku nadają, więc trzymajcie się tam, a my damy wam same hity, takie jak ten.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Adam.

0: Radio Kiss FM, 36 minut po siódmej, a ja mam dla was kolejną ploteczkę. Blanka Lipińska spełniła nastoletnie marzenie. Autorka 365 dni wybrała się na koncert Backstreet Boys i podobno bawiła się jak nastolatka, tylko z budżetem dorosłej kobiety. Blanka wydała na koncert około 2,5 tysiąca złotych i absolutnie nie żałuje. Powiem wam, to jest chyba najlepszy przykład na to, że dorosłość ma jednak jakieś małe, ale swoje plusy. Jako nastolatka możesz sobie najwyżej wyobrazić koncert Backstreet Boys, a jako dorosła kupujesz bilet za 2,5 tysiąca i lecisz śpiewać Everybody pod sceną. No Blanka, szanujemy inwestycje w wewnętrzną nastolatkę.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: a jeszcze przed nami w tej godzinie Age, Mata, Ray Generation. No, Only Drops and Bangers będzie z rana, I promise. Także zróbcie głośniej i trzymajcie się tam w drodze do pracy lub szkoły. Będzie dobrze!
1: Radio Kiss FM. To jest radio.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Po reklamie.

My mamy za 6 minut już 8. No muza muzą, jak to śpiewa klasyk, ale tuż po 8 zdradzę wam taką plotę, że musicie trzymać ramy, bo wiadomo co, będzie o hajzerach, jak ja to lubię. Państwo młodzi zobaczyli swoje zdjęcia w gazecie. No będzie wiksa, zostańcie z nami.

0: 8, więc to najlepszy czas na update radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła ósma. Dwoje polskich alpinistów uratowanych. Włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Są sankcje na irański przemysł motoryzacyjny i sieć bankową powiązaną z Rosją. Nałożyły je Stany Zjednoczone. Polscy piłkarze rozegrają dziś swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. To na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana. Biało-czerwoni nie wygrali od marca. Dziś stają naprzeciw teoretycznie najsłabszego przeciwnika w swojej grupie. Pierwszy gwizdek o 20:45. Teraz rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło na Międzynarodową Stację Kosmiczną w niespełna 8 godzin.
3: W niedzielę o 9:00 maraton, start z Grunwaldzkiej. Biegacze pobiegną przez Pułaskiego, Roosevelta, Aleję Wielkopolską do Sołacza, później przez Aleję Armii Poznań, Północną, Garbary, Kutrzeby i Aleję Niepodległości. To wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Szczegóły utrudnień na stronie tenpoznań.pl.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Piątek w Poznaniu bez deszczu, z chmurami owszem, ale też z przejaśnieniami. Po południu poznańskie termometry pokażą 23 stopnie. Weekend na mapach pogody zapowiada się bardzo przyjemnie. Jutro i w niedzielę w Poznaniu będzie nadal ciepło, z temperaturą do 21 stopni i wciąż bez deszczu. Można planować spacer. Deszcz może pokropić dopiero na początku przyszłego tygodnia.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

minuty, dwie po ósmej to idealna godzina, żeby rozpocząć dzień z dobrym humorem i z Radiem Kiss FM. Zróbcie głośniej, bo już za moment to, co lubicie najbardziej, piąteczek! Kto czekał tak samo jak ja?

0: Radio Kiss FM, 12 minut po 8, a ja mam dla was ploteczkę z kategorii małżeństwo, nowe, świeże małżeństwo. Filip Kaiser i Bianka wskoczyli do auta, wyciągnęli gazety plotkarskie i zaczęli przeglądać oczywiście artykuły o samych sobie, a tam fotki z ich niedawnego ślubu. I trzeba przyznać, że nowożeńcy byli zachwyceni swoimi zdjęciami, ale nie skończyło się tylko na zachwycaniu własnymi fotkami, bo para zahaczyła też o temat konfliktu z teściową. No, relacje na linii Filip, mama Bianki, od dawna są napięte, a jej nieobecność na ślubie tylko dolała oliwy do tego ognia. Także kolejny update mojego ulubionego serialu Małżeństwo Heizerów mamy zrobiony.
1: Hey, Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Michiko, już teraz na rozbudzenie w ten piąteczek. Zróbcie głośniej i wstajemy dla tych, którzy jeszcze leżą nieładnie.

0: klimatycznie się zrobiło, 8:20. Miejmy nadzieję, że nie stoicie w korkach ani w Warszawie, ani w Krakowie, ani w Płocku, ani nigdzie indziej. Ale jeżeli stoicie, no to słuchajcie, jeszcze w tej godzinie zagram dla was Żabcą, Millie Tyler, Jimmy Miller, no Malcolm Todd, będą wszyscy święci, naprawdę, będzie super.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
9: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
8: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
10: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
11: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
0: Teraz ostatnia reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: 8.26, Kawusia wjechała na pełne, już druga, ale easy, mamy dopiero rano. Ja jestem tu z wami do 11, ale od 14 na pełnej Daria i Niko wjadą ze swoimi nowymi premierkami, ploteczkami i pokładem nieskończonej energii, uwierzcie mi. No to co, let's go, lecimy z tymi bangerkami, bo na początek stop the wedding.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: No ten numer lubicie w Radiu Kiss FM. Mamy 37 minut po 8 i wracamy do uniwersum Heizerów, bo tam zdecydowanie content się nie kończy. Filip i Bianka w swoim podcaście poruszyli temat dzieci, różnicy wieku i tego, jak się w ogóle poznali. No i wyszło na jaw, że kiedy zaczynali się spotykać, Bianka no nie wiedziała do końca, kim jest Filip. Okazuje się, że znała głównie gwiazdę MMA, więc show biznesowy status Heizera nie robił na niej większego wrażenia. Czyli poznajesz faceta, zakochujesz się, bierzesz z nim ślub, a dopiero później odkrywasz, czekaj, ty jesteś tym Heizerem? No proszę, jak widać, czasami algorytm życia naprawdę wie, co robi.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: No, ten numer jest trendem. Paraíso już teraz.

0: Dole, za 17 minut mamy już 9:00. Jak ten czas z rana w piąteczek szybko leci. Powiem wam więcej, mam dobrego newsa, bo będzie jeszcze Malcolm Todd, o co chodzi, Oki, Lolek, Adela, same hity wasze ulubione.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and dangers w radiu Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. Teraz ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: i Earrings, I Love That Banger za 8 minut, już 9, a oprócz dobrych bangerów z rana dostarczam wam również content, naprawdę mocny content. No mam nadzieję, że wyspaliście się dziś na swoich materacach, bo dosłownie za moment powiem wam, ile za materac wydała Andziax. Kwota tylko podpowiem jest pięciocyfrowa, także ten gramy.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: chaosu i paniki wśród pacjentów. Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Jest areszt w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. To dla 27-letniego mężczyzny. Zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie. Polak wyeliminował dużo wyżej notowanego Amerykanina Lernera Tiena.
1: Jutro w Poznaniu zaczynają się biegi uliczne. Od pierwszych kursów do 12 zmienią trasy linie tramwajowe 15, 13, 7 i 6. Od 9 do 12 objazdy pojawią się na liniach autobusowych 164 i 145, głównie w rejonie Grunwaldu. Dużo szczegółów o utrudnieniach na stronie tenpoznań.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Piątek to kolejny ciepły dzień. Do południa termometry pokażą do 16 stopni, a po południu nawet 23. Wynik bardzo przyjemny. Według synoptyków padać dziś nie powinno, a w ciągu dnia spodziewamy się przejaśnień. Weekend w Poznaniu również ciepły, z temperaturą do 21 stopni. Również tak jak dziś nie powinno padać. Za to w poniedziałek może pokropić słaby deszcz.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Hello, hello, Julia from Poland. Z tej strony wysłuchacie Radio Kiss FM. Jest totalnie easy z rana. Ja nastrajam was do weekendu. Dla zarobionych mamy piątek, więc wytrzymać tylko do 16 w robotajecie i baja bongo bamboleo. Aż się podjarałam. Same bęgery, świeże ploty i ja. Macie to wszystko do 11. Dzięki, że tutaj jesteście ze mną. Jesteście najlepsi pod słońcem. Także będzie dobrze. Afirmujemy, mamy 9:02 i lecimy z Only Drop.

0: Rise Slow, 12 minut po 9, a ja tak jak wam obiecałam, mam poradę od Andziax, która poleca zainwestować w dobre łóżko, bo jak mówi, skoro przesypiamy około połowę życia, to warto zadbać o komfort. I tutaj wszystko brzmi naprawdę rozsądnie, dopóki nie usłyszycie ceny, bo według Andziax na takie łóżko można wydać nawet 40 tysięcy złotych. Czyli, moi drodzy, jedni inwestują w mieszkanie, inni w samochód, a Andziax mówi, ludzie, inwestujemy w spanko. No i w sumie 40 tysięcy za łóżko, no za taką kasę to ja chcę nie tylko spać, ale budzić się wypoczęta, wyspana i najlepiej z nowym życiem. No cóż, podobno na jakości snu nie warto oszczędzać, ale wydaje mi się, że mój materac słyszy o tym pierwszy raz.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Tell me what you want. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Teraz ostatnia reklama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. No i mamy piąteczek, piąteczek, piątunio i wiem, że jest wcześniej, ale pomyślcie już o planach na wieczór, bo jak co tydzień, jak nigdzie indziej gramy od 18 do 19 w programie Kiss Music Friday same nowości, które miały premierę, uwaga, dzisiaj. No tak, nie ma nigdzie indziej, więc mam nadzieję, że słyszymy się wieczorem z Darką i Nikodemem, żeby ocenić, co będzie hot, a co jest not, ale wydaje mi się, że ten numer jest absolutnie hot.

0: Dion Whitcomb, The Hard Way, ależ się romantycznie zrobiło. Jest 9:37 w Radiu Kiss FM i dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. No i takie dni to ja rozumiem. Dziś uśmiechamy się dużo, ślemy uśmiechy wszystkim i zarażamy uśmiechem. Uśmiech jest najlepszym lekarstwem, narzędziem pomocą. Uśmiechnijcie się teraz, gdziekolwiek nas słuchacie, serio. No i co? Jest lepiej? Easy. Już mamy piątek, także poranek powoli zmienia się w przedpołudnie.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gimme, gimme, gimme! Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce! Szukajcie!
5: Gimme, gimme, gimme!
6: Gimme!
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
15: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
22: Po reklamie.

0: Trick w radiu Kiss FM. Za 6 minut mamy 10, a ja mam szybką ploteczkę z Dubaju. Lil Masti znowu łapie tamtejsze słońce i wrzuciła fotki z nad basenu w stroju kąpielowym. Do zdjęć dorzuciła oczywiście motywacyjne przesłanie o tym, żeby błyszczeć i nie przejmować się tym, dlaczego inni nas nie lubią. I powiem wam, że jeśli tak wygląda życie bez przejmowania się opinią innych, to chyba czas zarezerwować lot do Dubaju.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Radio Kiss FM. Zbliżamy się do 10, więc to czas na update Radia Kiss FM już teraz.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 10. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych. Powiedział, że zakończy tym proces.

0: Bogdan Widawka, zapraszam. Wczoraj ruszył sezon grzewczy. W okresie jesienno-zimowym strażacy notują więcej interwencji niż w pozostałych miesiącach roku, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatruć tlenkiem węgla, czyli czadem, a z drugiej strony rośnie to ryzyko powstania pożarów.
0: Strażacy przypominają m.in. o sprawdzeniu przynajmniej raz w roku instalacji gazowych, przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Gorąco mogło być podczas grzybobrania pod Gnieznem. W miejskim lesie grzybiarz natknął się na metalowy przedmiot. Wezwani pirotechnicy potwierdzili, że jest to mina, prawdopodobnie z II wojny światowej. Policjanci apelują, żeby w podobnych sytuacjach nie dotykać takich przedmiotów, tylko od razu zawiadomić policję. Poznański maraton, który rozegrany zostanie w niedzielę, świętuje ćwierćwiecze, a w związku z maratonem będą zmiany w organizacji ruchu. Szczegóły zamieszcza tenpoznań.pl. Dziś jeszcze w blokach startowych, ale za 3 dni ruszy na dobre. Głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. Wrócę do tego o 11:00. Zapraszam. Wiele linii tramwajowych i autobusowych zmienią swoje trasy albo zostaną zawieszone w ten weekend. To w związku z biegami ulicznymi. Największe utrudnienia dla pasażerów będą w niedzielę, gdy od 8:00 zamknięta zostanie trasa maratonu. Ale biegacze na ulicach Poznania pojawią się również jutro. Wszystkie szczegóły na stronie tenpoznań.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
0: Przed nami 3 ciepłe dni. Dziś po południu poznańskie termometry pokażą 23 stopnie i to będzie maksymalna temperatura na dziś. Według synoptyków nie powinno padać, spodziewamy się wielu przejaśnień. Weekend w Poznaniu zapowiada się bardzo przyjemnie. W oba dni ma być ciepło z temperaturą do 21 stopni i tak jak dziś bez deszczu. Parasole mogą w Poznaniu przydać się dopiero w poniedziałek.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
4: Hejka, ostatnia godzina challenge'u Zabawa w radio przed weekendem trwa. Jest już po 10:00, weekend do mnie dzwonił, a ja z chęcią ten telefon odebrałam. To już kolejny wspólny piątek. Cieszycie się, bo ja się jaram na maksa. Ja jestem Julka, to jest radio Kiss FM. Only drops and bangers, too hot to skip i tym podobne, tylko i wyłącznie. Nastrajamy się w ten piątek. Nawet jak siedzicie w domu, no to w jak

Kiss FM, 13 minut po 10, a ja mam dla was świeżutką ploteczkę od Pauliny Rzeźniczak. Paulina, która niedawno przeszła operację biustu, na bieżąco relacjonuje swoją rekonwalescencję i właśnie przyznała, że trochę za szybko poczuła się jak nowonarodzona, bo wczoraj miała już więcej energii, więc trochę się przeciążyła, a nocą organizm powiedział jej: halo, spokojnie, zwolnij. Paulina przyznała, że odczuła skutki tego nadmiaru aktywności, ale dziś już na spokojnie razem z Kubą i córeczką wybrali się na śniadanie, a później pojechała na kontrolę. I jak sama mówi, opuchlizna schodzi, więc wszystko idzie w dobrą stronę. I tutaj Paulina też ma radę dla innych. Jeżeli nagle poczujecie się lepiej, nie oznacza to, że od razu możecie wrócić do pełnych obrotów. Także Paulina, spokojnie, bez sprintów. Regeneracja też jest produktywnością. Powiedziałam ja, XD, ale beka. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

no cóż za energia z ranek śmietana. Mamy piątek, tak tylko przypominam, a jeszcze w tej godzinie zaśpiewają i zagrają dla nas Mata, Łajcior, J Balvin czy Riviera. Będzie naprawdę sztos, więc zostańcie z nami. Radio

0: emocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum. Skulpator.
14: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM.
1: Wiem, że czekacie. To jest tradycja. Świątek, piątek czy niedziela będzie horoskop i dziś, tak, dla wagi. Także wago, jeżeli to ty, to zostań tutaj ze mną, bo będziesz mieć naprawdę ciekawy piątek, zapewniam. A już teraz numer, który wprowadzi was w absolutnie romantyczny nastrój.
0: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for the...

0: Na Widzę Warszawę, to jest nowość u nas, ale naprawdę trenduje absolutnie, a ja wracam z horoskopem dla wagi, let's go! Wago, dzisiaj ktoś może cię zaskoczyć wiadomością, propozycją albo wyznaniem, którego kompletnie się nie spodziewasz. Nie analizuj wszystkiego po 100 razy, bo pierwsza intuicja może być najlepszą doradcą. A wieczorem? Wieczorem możliwy mały zwrot akcji. No dobrze, myślę, że ten utwór wam się dzisiaj przyda. J Balvin i Ginza już teraz w radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

Nie trenduje, to jest banger, jest za 17 minut 11, ależ ten czas nam zleciał, ale jeszcze w tej godzinie usłyszycie Urzela, Malumę czy Shakirę, ale też usłyszycie żart. Tak, będzie żart, nie będzie poranka bez żartu. Znaczy, zawsze będzie, nieważne.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
4: Stokrotka.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.

0: Żel w radiu Kiss FM. Nie wiem, czy wiecie, ale wasza prowadząca jest śpiewającą prowadzącą i obraca się w środowisku muzycznym, więc tutaj z dedykacją dla wszystkich muzyków mam dzisiaj żart. Przychodzi muzyk do lekarza i lekarz mówi: zostało panu 2 miesiące życia. A muzyk na to: o matko, za co ja przeżyję te 2 miesiące?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Dziękuję wam za dzisiejszą audycję. My słyszymy się w poniedziałek, a już od 14 Daria i Niko będzie wyśmienicie. Pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 11. Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało. Jak mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski, będą to kilkumiesięczne szkolenia. Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden z czterech mostów. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
3: Bogdan Widawka, zaczynamy od dużych pieniędzy. Ponad 150 projektów zakwalifikowało

0: Ruszył sezon grzewczy. Strażacy apelują, zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Wrócę do tej sprawy za godzinę. Zapraszam.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Piątek w Poznaniu ma być ciepły i suchy. Po południu, między 14 a 15, poznańskie termometry pokażą 23 stopnie. Jak na początek października, wynik całkiem przyjemny. Podobnie ma być w weekend. Jutro i w niedzielę w Poznaniu będzie nadal ciepło z temperaturą do 21 stopni. I tak jak dziś parasole nie będą potrzebne. Ale synoptycy mówią, że przydać się mogą w poniedziałek.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
12: Po reklamie.

0: Auto promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
10: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: FM. Voice by AI.
1: Mamy 12. Garaże, przejścia podziemne czy stacje metra będą do końca roku oznaczone jako miejsca schronienia. To ponad 80 tysięcy miejsc. Jednak wiele zależeć będzie od tego, czy ktoś nas tam wpuści. Prywatne osiedla, biurowce czy szkoły wciąż nie mają takiego obowiązku, przyznaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miejsca schronienia mają być udostępnione w momencie włączenia syren alarmowych. Kierowca elektrycznego jednośladu, który potrącił policjanta, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli. Znów będzie można dostać pieniądze na przydomowe magazyny energii. 20 października ruszy nabór wniosków, ogłosiło Ministerstwo Klimatu. Polacy nie chcą zakładać firm. Takie plany ma tylko 3% z nas. Europejska średnia to 14%. Pisze o tym Puls Biznesu.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Bogdan Widawka, zapraszam. Wiele linii tramwajowych i autobusowych zmieni swoje trasy albo zostanie zawieszonych w ten weekend, by umożliwić przeprowadzenie biegów ulicznych. Największe utrudnienia dla pasażerów będą w Poznaniu w niedzielę, gdy od 8 zamknięta zostanie trasa maratonu. Aby zminimalizować problemy z przemieszczaniem się po mieście, w niedzielę uruchomionych zostanie 10 wahadłowych linii tramwajowych i 4 dodatkowe autobusy. Tenpoznań.pl zamieszcza szczegóły. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim niebezpieczeństwo zatrucia czadem, niewidzialnym i bezwonnym gazem. Warto zamontować w mieszkaniach czujki tlenku, węgla i dymu, zachęca Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku, węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
2: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Do końca października potrwa w Poznaniu obowiązkowa deratyzacja. Chodzi o ograniczenie liczby szczurów i myszy, a także zapobieganie chorobom, które mogą przenosić.

0: na mapach pogody nie widać.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
14: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
15: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Teraz ostatnia reklama.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie. Radio.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
0: Teraz ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
15: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie.
16: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest już 13. To sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja podejmie wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, selekcjoner może pożegnać się ze swoją posadą. Początek meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45. W związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13 przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania banku Santander. 39% ukrywa wydatki przed drugą połówką.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.

0: Słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gimme, gimme! Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce! Szukajcie!
11: Gimme, gimme, gimme!
12: Gimme!
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie.

0: FM. Voice by AI.
1: Cześć, jest 14. Ceny paliw w dół. W weekend i poniedziałek benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł. 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz, podkreśla Paulina Henik-Kloska. Maksymalne wsparcie wyniesie 19 tysięcy złotych. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Polka przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych. Jak pisze Puls Biznesu, to najniższy wynik w Europie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: No siemano kochani słuchacze, on the mic, Nikodem Formella
4: i Daria Kulej.
3: I wjeżdżamy w ten piątek, piąteczek, piątunio na pełne.
4: Ja się już nie mogę doczekać, bo naprawdę dzisiaj się będzie bardzo dużo działo. Za oknami jest piękna pogoda i u nas na programie też będzie pięknie. A to dlatego, że już za chwilę wbijamy do was z biletami takimi mega na spontanie, bo na dzisiaj. Ale o tym wam opowiemy oczywiście za chwilę.
3: Będzie konkurs, będzie się dużo działo, ale teraz lecimy z najlepszymi dropami i bangerami.

0: Michiko w Radiu Kiss FM. Oj, zrobiło się gorąco i też takie filmiki na TikToku są nagrywane do tego numeru. Właśnie takie gorące. Fajnie popatrzeć sobie na hot chłopów i laseczki tańczących do tej nuty, ale zmieniamy teraz trochę klimat.
1: Piątek, piąteczek, piątunio, no więc trzeba iść na jakąś dobrą imprezę. Mamy dla was mega na spontanie 3 podwójne wejściówki na dzisiejszy koncert OG hip-hopowej grupy JWP w Poznaniu. Te bilety możecie wygrać w bardzo łatwy sposób. Wbijacie teraz na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki, w której powiecie nam, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś.
0: My wam dajemy dzisiaj bilety na spontanie, więc wy też nagrajcie nam taką głosóweczkę, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś. Radiokiss.fm, tam wbijajcie i zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś? Tylko najbardziej kreatywna głosówka zgarnie bilety na JWP w Poznaniu, które już na was teraz czekają.

0: Agua w Radiu Kiss FM, ta nuta buja całego Latino, TikToka, nas bujają głosóweczki od was. Konkurs trwa do zgarnięcia, 3 podwójne wejściówki na dzisiejszy koncert JWP w Poznaniu. Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wyślijcie nam głosóweczkę, gdzie odpowiecie na pytanie, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś.
1: Bilety od nas to totalny spontan i na takie spontaniczne głosówki czekamy i też takie najbardziej kreatywne. Jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś? Radio Kiss FM, tam wbijajcie i naprawdę bądźcie kreatywni.
2: Radio Kiss FM.
0: Radio Kiss.fm, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś? Bilety na JWP w Poznaniu czekają.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Dojrzałość?
0: każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
22: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Teraz ostatnia reklama.
28: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
29: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
27: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM, a świat wstrzymał teraz oddech. Dzieje się tragedia, to dlatego, że w nowej animacji Shreka może nie być z nami już kota w butach. No, musicie się zgodzić, ta postać jest totalnie iconic, a głos Antoniego Banderasa idealnie dopełnia całą tą bajkę.
1: Okej, no dobra, jest cień szansy na to, że jednak będzie po staremu, bo produkcja jeszcze nic nie ogłosiła, animacja pojawi się za rok i miejmy nadzieję, że bez tak drastycznych zmian. Jak zmiany, to tylko u nas, bo pamiętajcie, nowy rok, nowa ja.
2: Radio Kiss FM.
0: A nowa ty, to chyba jak Nicole Kidman, Adela. Ten drop jest wszędzie, zróbcie głośniej.

0: Kiss FM. Numer, który zna twój stary, twoja stara, stara twojego starego i w ogóle każda stara. I też TikTok i algorytm na TikToku. A my teraz przechodzimy do Marty Linkiewicz, która wstawiła na Instagrama filmik o tytule Co robi bezdzietna i bezrobotna lambadziara w ciągu dnia? No więc tak, odebrała dietę spod drzwi, wleciał trening, była kontrola u dietetyka i też kolejny trening.
1: Matko,
0: wow. Sporo
1: tego. Marta, wow. Ogólnie propsik za ten zdrowy tryb życia, ale pamiętaj, i tu cytat pani Beaty Tyszkiewicz, zawsze trzeba mieć co rzucić, bo jak cię coś weźmie, no to co rzucisz, żeby poczuć się lepiej?
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wbijamy do was nowym trendem wśród glonojadów, lasek z dużymi ustami.

0: na Maxa trenduje, a my jesteśmy aktualnie świadkami nowego trendu, bo kwas w ustach jest passé, czyli krótko mówiąc, znane osoby nie chcą już mieć dużych ust. Maja Sablewska, Lil Masti, Doda, Kylie Jenner, one wszystkie powracają do natural looku.
1: I szczerze, może to i nawet lepiej, no bo przy dużej ilości kwasów wyglądało to naprawdę bardzo źle, więc oficjalnie witamy nowy trend bycia natural queen, a żegnamy trend na wary obciągary.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale witamy najlepsze dropy i bangery, a w tej godzinie będzie jeszcze ich sporo.
2: Radio Kiss FM.

0: Táto promócia. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro GD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny. W dół.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and Bangers.

0: Baby Wow na antenie Radia Kiss FM. Ja też powiedziałem wow, jak ten numer po raz pierwszy usłyszałem na moim For You page, ale wow to powiecie wy, bo niedługo wbija do nas gość specjalny.
1: I mamy kilka podpowiedzi. Przez lata prowadził wywiady z waszymi ulubionymi gwiazdami. Ma widoczne tatuaże, rozpoczyna teraz współpracę w ekipie newsowej Bagiego i no... jego głos zna chyba każdy.
0: Jeżeli wiecie, o kogo nam chodzi, wbijajcie na radioki.fm i wysyłajcie nam głosóweczkę z odpowiedzią, kto to może być. A do pierwszej osoby, która poprawnie trafi, wyślemy gadżety z merchu Radia Kiss FM.
1: A mamy naprawdę fajne, więc Radio Kiss FM, tam się kierujcie i nagrywajcie nam głosóweczki. Bądźmy.

0: Kiss FM i my też odczuwamy ogromną radość, dlatego że już za chwilę wbija coś fajnego.
1: Wbija update Radia Kiss FM, także koniecznie weźcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć, jest 15. Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz. To tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Powiedział o tym szef MON. Polki nie badają swoich piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, nasz kraj jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Były płyty CD, winyle czy kasety. Przeszukania przeprowadzono również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. W tym roku przyjęła 200 studentów na kierunek inżynierii kosmicznej. Politechnika Śląska chce budować łaziki i drony oraz testować technologie kosmiczne w kopalniach. Naukowcy i studenci mają też odbywać staże w NASA.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Minuta po 15 w Radiu Kiss FM, a przed mikrofonami wasze ulubiony duet, czyli Daria Kulej
2: i Nikodem Formella. Daria tutaj weszła takim mega, mega rozśpiewanym krokiem, także mega się jaram, dlatego że gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery, więc jest do czego tańczyć i jest do czego śpiewać.
1: Nie ma opcji, żebym tego nie nuciła i mega jestem w ogóle też podekscytowana, bo za chwilę wbija do nas gość, którego zna chyba cała Polska i jest ikoną i mam nadzieję, że będzie super. Na pewno będzie super, bo jesteśmy
2: Na stówę będzie super, także co? Lecimy na pełnej.

0: Najlepsze dropy i bęgary tylko w Radiu Kiss FM, ale też najlepsi goście. Jest z nami Damian Glinka. Siemano!
1: Witam serdecznie wszystkich.
2: Siemano, słuchaj, próbowałeś w Urzędzie Pracy, nie udało się, więc udało ci się u Bagiego tam dobrze zakręcić i pracujesz teraz u niego w newsowej ekipie. No ale my stwierdziliśmy, że chcemy cię przetestować. Jakbyś sobie

0: beczkami z HR-u. I mamy dla ciebie kilka pytań. Czy ty na to jesteś
1: bardzo
0: gotowy?
1: Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Dobra, dawajcie.
0: Dobra, no to wymień swoje trzy zalety. O, trudne.
1: Na czas.
0: Okej.
1: Okay. Mobilny.
0: Aha.
1: I wydaje mi się, że skuteczny.
2: Okej, okay, ładnie.
0: Dobra, u nas miałeś być o 15, spóźniłeś się tak 3 minutki, no ale dobra, wybaczamy
1: Halo,
0: ci
1: ja
0: to.
1: Miałem być o 15 pod budynkiem. A. I ja byłem pod budynkiem, okay, bo nie mówiliście, gdzie ja mam być. Byłem pod budynkiem,
0: dobra,
1: byłem.
0: Dobra, to wybaczamy, teraz wymień swoje trzy wady.
1: Trzy wady? Wzroku?
0: Ale to dobrze.
2: Brzmi jak moja rozmowa o pracę. Dobrze tak. Ci z oczu patrzę zatem.
1: Tak. Nie, no co my będziemy tu o wadach rozmawiać? Same zalety.
0: No właśnie. A jak sobie radzisz ze stresem?
1: Bardzo dobrze. No ja miałem dużo stresujących sytuacji w życiu, więc już trudno jest mnie zestresować. Nie pamiętam, co mnie ostatnio zestresowało. Dawno nie byłem zestresowany.
2: Let's keep it that way. Okej. Okay. A z jakiego osiągnięcia zawodowego jesteś najbardziej dumny?
1: Z wizyty w Kiss FM.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Tutaj masz plus 100 punktów już w ogóle. A gdzie widzisz siebie za 5 lat?
1: No, nie wiem. Nie wiem. W Radiu Kiss FM.
0: Poprawna odpowiedź. I czy masz jeszcze jakieś do nas pytania? To takie klasyczne jak w HR-ze.
1: Wynagrodzenie. No bo to... pytacie o wszystko, a nie mówicie o kasie.
0: Dobra, no to jak tobie się tak podoba temat pieniędzy, no to za chwilę chyba poruszymy ten temat.
1: Okej, kocham temat kasy, kocham.
0: No to idealnie, to sobie już za chwilę pogadamy o pieniążkach.
2: Tak, za chwilkę będzie o tym więcej. Chcielibyśmy tylko jeszcze na zakończenie powiedzieć, że pamiętaj, że u nas w firmie panuje bardzo taka rodzinna, ciepła atmosfera i to jest najważniejsze, a nie pieniądze. Naszym gościem jest Damian Glinka, a wy słuchacie Radia Kiss FM.

0: gościem jest Damian Glinka w Radiu Kiss FM. No i słuchaj, teraz sobie pogadamy o twojej nowej pracy u boku Bagiego. I jakie masz największe marzenie zawodowe dzisiaj? Zaczynasz nową pracę, więc nowe wyzwania gdzieś przed tobą już stoją.
1: Ja bym chciał założyć swój kanał na YouTubie.
0: Okay. I nagrywać jakieś vlogi, Q&A, jakieś.
1: No właśnie, jakieś rzeczy newsowe, ale też takie vlogowe, lifestyle'owe. I też bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli w dropsach i ogólnie z Bagiem sobie działam, bo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy mogą mi w tym pomóc, żeby to marzenie spełnić. Że ja już rzuciłem to marzenie, no i zamierzamy działać w tym kierunku, żeby ten kanał na YouTubie otworzyć.
2: Okej, no ale w tym kierunku to co masz jeszcze przygotowane? Może jakiś smaczek, nad czym będziesz pracował w tej nowej roli typowo zawodowo?
1: Skandale,
2: okej.
0: A masz już coś przygotowane, coś jest nagrane, typowo twojego, co pojawi się za niedługo?
1: Wiecie co, no ja dopiero wczoraj rozpocząłem pracę, więc jakieś rzeczy dopiero pewnie pojawią się w następnym tygodniu, ale będzie mocno. No będziemy robili formaty, powiem wam, będziemy robili coś takiego jak nastroje społeczne. Nie rozwinę wam tego, ale ja już to po prostu widzę obrazkowo, nie? Naprawdę będzie super.
0: Okej, cudownie. No to słuchaj, powiedz mi, bo ty się z Bagiem zacząłeś kolegować. Tak chyba jesteście ziomalami, przyjaciółmi, jak byś nazwał tą relację?
1: To jest właśnie dziwne, bo my jesteśmy takimi kolegami z pracy, że my poza pracą widzieliśmy się może, nie wiem, z dwa razy.
2: Ale te relacje też są ważne.
0: Tak, czyli fajne jest to...
1: To jest relacja pracownicza.
0: Czyli tutaj, no to dobrze, bo czasem, wiesz, jest tak często, że jak się przyjaźnicie i później pracujecie razem, to ta przyjaźń gdzieś schodzi już na drugi plan i jest tak gorzej. Ale jak wy zaczęliście już od razu na stopniu zawodowym, no to dobrze, więc jeżeli to jest stopień zawodowy, no to pogadajmy o hajsie. Ile będziesz dokładnie dostawał pieniędzy od Bagiego?
1: O 25% więcej niż
2: Słyszeliśmy, ale ile konkretnie, no?
0: Dostaniemy jakiś konkret, może pierwsza liczba, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset? Jak to wygląda?
1: Kilkaset tysięcy miesięcznie.
2: Ale zależy w jakiej walucie?
1: Nie, w złotówkach, kilkaset tysięcy miesięcznie. Tam po prostu kasy jest... mega dużo.
2: Okay,
1: żeby nie powiedzieć po prostu inaczej, bo mamy wczesną godzinę.
0: Po twojej twarzy nie wiem, czy ci wierzyć, czy to będzie kilkaset.
1: Wierzyć.
2: Nie, no, wierzymy.
0: A jaka jest pierwsza liczba twojej wypłaty?
1: 9.
2: I love it.
1: 0, 0, 0. Nie, no nie mogę, no wiecie, no my podpisaliśmy sobie umowę, która zabrania mi mówić o konkretnych kwotach, ale jest w porządku.
0: A jakieś widełki?
1: Uczciwie.
0: Wtedy nie padnie konkretna kwota, tylko jest
1: widełki. Zachowujesz się tak jak ja. Ja też kiedyś miałem z ludźmi tak, że jakieś widełki, może coś tam, a mniej niż 10 tysięcy, a więcej. No nie można mówić takich rzeczy. Jeżeli ja bym miał taki fuck up już, wiecie, na samym starcie, no to by po prostu było trudno, nie? Więc ja po prostu nie mogę nic powiedzieć, 25% więcej niż w poprzedniej pracy, ale ogólnie będę miał za co zabrać kogoś na randkę, iść do kina i sobie wyjechać na wakacje.
2: Okay, no to mega się cieszymy.
1: Was też gdzieś zapraszam.
0: Super. Dobra,
1: jesteście
0: no to...
1: zaproszeni.
0: Cudownie, to słuchaj, to my o tych pieniądzach sobie jeszcze troszeczkę po...
2: To jest deal.
1: To jest najlepsza informacja o tej pensji u Bagiego. Ja stawiam.
2: Dobra.
1: Zapraszam serdecznie.
2: I to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, ale w temacie pieniędzy sobie zostaniemy, ale o tym już za chwilę. Naszym gościem jest Damian Glinka, a wysłuchacie Radia Kiss FM.
3: Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
4: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
3: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bęgary w Radiu Kiss FM. I najlepsi goście, naszym gościem jest Damian Glinka. No i tak przed chwilą śpiewałeś, ach, ta praca i praca, więc sobie nie pogadamy o pracy, ale o tym, co nam daje, czyli o hajsie. Powiedz nam, wymienimy ci parę rzeczy, a ty nam odpowiesz, ile byś na nie wydał. Co ty na to?
1: Dobra, dawajcie.
0: Ile byś wydał na samochód?
1: Zero.
2: Nie masz prawka? Czy w ogóle nie lubisz jeździć?
1: Nie mam. Jazdy. I już
2: czy ty
1: teraz moje notowania spadły. Nie mam, bo okay. Ja praktycznie od zawsze jestem w Warszawie, a w Warszawie posiadanie samochodu jest nieopłacalne. Mm-hmm. Bo tu jest tak, komunikacja, metro, autobus, tramwaj, Uber, wszystko. Okay.
0: Można się odnaleźć.
1: Więc tak jakby ja nie potrzebuję samochodu. No dobra, ale jakbym miał powiedzieć, ile mógłbym dać, to ja bym dał sobie taki skromniutki samochodzik.
0: Dobra.
1: 5000.
2: Okej, okay.
0: Kupiłbyś gitarę.
1: Kupiłbyś. Taki już konkretny, fajny, skromniutki, malutki.
0: A ile byś wydał na tatuaż?
1: Barter.
0: Tylko barter, okej. Okay. To ile byś wydał na mieszkanie?
1: O, mój przyjaciel ostatnio kupował mieszkanie i on zapłacił za mieszkanie. O, znikuje, ile on zapłacił za mieszkanie.
2: Dobra, a gdzie? W Warszawie?
0: Na Smolnej.
2: Chciałeś cały adres powiedzieć.
0: Które mieszkanie? Jeszcze raz?
1: Teraz się zestresowałem.
0: Na luzie. To idziemy dalej. Ile byś wydał?
1: Nie, powiem. Dobra. Powiem. No on tam zapłacił chyba 700 tysięcy.
0: Dobra, okay, to brzmi jak warszawska cena.
1: W kredycie, okay. Bo młodzi nie mają teraz na mieszkanie.
2: Prawda, potwierdzam.
0: Młodzi będą na miejscu z ręki. Ile byś wydał na garnitur?
1: Tysiąc.
0: Spoko, a ile byś wydał na kwiaty?
1: O, 5000.
0: No ładnie.
1: Nie, bo kwiaty to dla kogoś, a prezent musi być hojny.
0: To ta osoba jest mega, mega szczęściarzem. Ile byś wydał na imprezę na mieście?
1: No 400 to maks, żebym, no nie, stówę.
0: Nie, wow, to oszczędnie.
1: Dobra, nie, 300 to maks. Imprezy są drogie w Warszawie. Ja nie imprezuję w ogóle. Mm-hmm. Nie chodzę na imprezy.
0: Okay.
1: Nie widziałem was nigdzie.
0: Jeszcze
2: ale
0: nie.
2: Się złapiemy na pewno później. A ile byś wydał na prezent dla Bagiego? Dla swojego szefa?
1: O, to by był taki prezent ręcznie robiony, czyli bezcenny.
2: O, wow, ja nie chcę dopytywać, co to za ten prezent.
1: Takie prezenty, ale nie uważacie, że właśnie prezenty ręcznie robione są takie najbardziej... bezcenne.
0: Osobiste, one są osobiste, więc
1: tak,
0: jak najbardziej.
1: Ja obrazek narysuję jakiś, nie? Dajcie długopis, zaraz Bagiego narysuję i będzie prezent, nie ma problemu.
0: To my totalnie chcemy dostać chyba nasz autoportret dzisiaj.
1: Dobra, to zaraz zaraz wam coś narysuję i to będzie taki prezent bezcenny, czyli on może być po prostu no za milion albo nie wiadomo.
2: Cudownie, słuchaj, no to jak już mówimy o Bagim, no to znasz się chyba z całą grupą Dress Code. Kogo najmniej lubisz stamtąd?
1: Nie mam kogoś takiego, kogo najmniej lubię. Może z kim mam najmniejszy kontakt.
2: Okej, okay, dobra.
1: Ale to nie jest tak, że jest tam znak równa się, że nie lubię, bo najmniejszy kontakt. Po prostu jest trochę inną drogą idzie, bo bardziej drogą muzyczną, to z Maćkiem mam najmniejszy kontakt. Że najmniej razy się z nim przeciąłem, ale on jest bardzo serdeczny, sympatyczny, więc lubimy się, ale mamy słaby kontakt.
2: Mhm. Okay. A kogo najbardziej lubisz?
1: Kogo najbardziej lubię? O, tu już zaczyna się problem, bo lubię wszystkich bardzo. I chyba najbardziej, no Bagiego, ale no to trzeba go wyeliminować, bo wiadomo, to chyba poza Bagim to Karo chyba jest taka najbliższa memu sercu.
2: Okej, dobra, to jeszcze pogadamy o tym, kogo lubisz, kogo nie lubisz, może w showbiznesie, ale o tym już za chwilkę.
1: Dobra.
2: Wracamy już do was, a naszym gościem jest Damian Glinka w Radiu Kiss FM.
1: Miłego słuchania.
3: Radio Kiss FM Poznań.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem jest Damian Glinka. No i słuchaj, tak jak zapowiadałam wcześniej, zapytamy się trochę, kogo najmniej lubisz, kogo najbardziej z show biznesu. Więc jeżeli miałbyś wskazać osobę, z którą już robiłeś wywiad, z którą ci się najlepiej robiło, po prostu to była świetna osoba do rozmowy, to kto to byłby?
1: A więc tak, Edyta Górniak, Doda, a jeżeli mówilibyśmy o influencerach, to Andziak z Bagi Madzia.
2: Okej, no ty z Dodą zawsze masz genialne flow, jak widziałem te wywiady, tak. Uwielbiam.
0: Ale tak, zobaczcie, kolejny raz padło nazwisko Bagi. Tutaj trzeba się podlizać trochę szybko.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Premie są też przewidziane. Za nadzwyczajne wyniki i nadzwyczajne jakieś takie rzeczy są przewidziane premie.
0: Okej, a z kim ci się najmniej przyjemnie robiło wywiad?
1: No z wami właśnie.
0: O nie, co? To jest okropna odpowiedź. Tymczasem Damian przed anteną. Ale jesteście fajni, ale byśmy zrobili super vibe.
1: Właśnie odwróciliśmy show biznes, bo zazwyczaj na antenie jest miło, a u nas na antenie jest niemiło, a poza anteną jest bardzo miło. Nie, no tak nie chcę gadać, bo ciągle gadam o tych samych osobach i te osoby stwierdzą zaraz, że mam obsesję
0: a
1: na
0: nie,
1: ich punkcie.
0: Dobra.
1: Że ostatnio miałem kilka wywiadów i ciągle powtarzam, wiesz, te same nazwiska. Okay. I jakby ktoś tak o mnie mówił ciągle, że mnie nie lubi, no powiedz raz i po prostu wystarczy, a nie, że wiesz, gadam teraz na każdym spotkaniu.
2: Dobra.
1: Ale o tych, których lubię, mogę wam mówić i mówić i mówić i mówić i mówić.
2: Dobra, to
1: chcecie.
2: Pójdźmy w coś bardziej przyziemnego. Ja i moja kompala Karolina ostatnio wstawiliśmy TikToka, w którym mieliśmy kartę. Wiem, że widziałeś, ale tutaj wyjaśnię jeszcze dla słuchaczy, którzy go nie widzieli. Mieliśmy karteczki na głowach i ja miałem zgadnąć, kim jestem. Byłem Damianem Glinką, co mi się udało. I ja tutaj muszę zapytać, bo tam skomentowałeś to zdjęcie, że ty jesteś team psy. Dlaczego team psy i dlaczego nie team koty?
1: Jestem taki 50-50, okay. Ale psy mają 51, koty mają 49%. Mm-hmm. Psy mi się podobają, bo można sobie z nimi iść na spacer, wiesz, pobiegać, a koty są bardziej takie domowe, mm-hmm. I koty chodzą swoimi drogami, nie? A pies jest bardzo taki przy tobie, więc dlatego psy są o odrobinę wyżej niż koty, ale kocham psy, koty, zwierzęta, wszystko.
0: Okej, dobra, to my mamy jeszcze dla ciebie takie zadanie, może nie tyle zadanie, ale słuchaj, bo tutaj jest cały czas nagrywane wszystko, co tutaj się dzieje, jest nagrywane na sociale.
1: Bardzo dobrze.
0: I słuchaj, ile musi być like pod tym filmikiem, żebyś przyszedł do nas do pracy, zastąpić mnie albo Nikodema, albo zrobimy właśnie taką parę mieszaną, albo może...
2: I już się bałem, że chcesz mnie wygryźć.
0: Boję wbiją tutaj na antenę.
1: A ile ta praca trwa?
0: No dobra, to umówmy
1: ile
0: się, że nie przyjdziesz...
1: Pracy?
0: No jest to 5-godzinny program, ale umówmy się, że przyjdziesz na przykład na godzinkę.
1: To teraz tak sobie... jestem.
0: Więc ale jak wiesz, to jeszcze,
1: możemy
0: jeszcze
1: podwoić,
0: później.
1: Możemy podwoić. Dobra, w takim razie słuchajcie. Ile mamy tu? 3 osoby? 3 lajki jestem.
2: Okej, to nie było.
1: Ale czekajcie, jakoś tak pod koniec października, żeby nie było, że wiecie, bo ja muszę zająć się moją pracą teraz w dropsach, ale pod koniec października bardzo fajnie, bardzo chętnie do was wpadnę i chyba, że w weekend. Ale nie, pod koniec października, widzimy się, moi drodzy, i słyszymy się.
0: Dobra, to
1: tylko
0: my się na pewno złapiemy. No i słuchaj, czy masz jeszcze, bo powiedziałeś o tych dropsach, czy jest coś, czym się najbardziej stresujesz przed rozpoczęciem tak naprawdę takiej pracy na pełnych obrotach? Czy coś cię stresuje, czy masz takie w miarę luźne podejście po tylu latach?
1: Jak to zażre? I czy zażre? I czy ludzie będą zainteresowani? Czy będą zasięgi, czy nie będzie zasięgu? Więc trochę mam takich stresujących sytuacji, ale ludzie, którzy są tam dookoła, są tacy dla mnie, że spokojnie na luzie. Mhm. Będzie dobrze.
0: Dobra, a ty kończyłeś dziennikarstwo?
1: Nie. Nie, bo ja słyszałem, że właśnie wszyscy dziennikarze po studiach są złymi dziennikarzami.
0: Okej.
1: Słyszałem.
0: O nie, to
1: tak
0: mi
1: słyszałem.
2: Chciałem powiedzieć, że no to
0: niemiło
2: Daria.
0: To o mnie. Ale słuchaj, czy, bo jednak ludzie cię kojarzą już jako takiego typowego dziennikarza może. I czy nie stresujesz się, że na przykład będzie ci przyklejona łatka trochę influencera przez to, że będziesz pracował w takim miejscu z takimi osobami, które trochę działają bardziej w tym influ świecie?
1: A luz. Nie mam problemu. Może być taka łatka, może być inna łatka. Nie mam problemu, bo no to tylko łatka. Więc ja wiem, co robię i to jest najważniejsze. I od razu taki mądry cytat.
2: No właśnie.
1: Ludzie, wy też zawsze zwracajcie uwagę na to, co wy myślicie, a nie o jakichś tam łatkach czy myślach innych ludzi. Co was to obchodzi? To jest właśnie ten cytat, który wiecie, taki głęboki, nie? Że ludzie przed głośnikiem mają...
2: I Damian wyprzedził.
1: Jaki mądry.
0: To jest cudowny przekaz i wydaje mi się, że tym przekazem zakończymy na razie. Naszym gościem jest Damian Glinka, a my się już za chwilę słyszymy ponownie.
1: Juuu.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem jest Damian Glinka. No i to już jest czas, kiedy musimy się pożegnać. Mamy nadzieję, że było tutaj fajnie. Podobało ci się, tak szczerze?
1: Podobało mi się. Bardzo mi szkoda, że już muszę sobie iść.
2: Ale jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo chyba jeszcze się widzimy, na to wychodzi.
1: Widzimy się, tak. Już zostały zebrane 3 lajki. Widzimy się, moi drodzy, na dłużej. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jesteście najlepszymi słuchaczami. Tylko takich słuchaczy życzę innym rozgłośniom radiowym. A po co inny rozgłośnie, jak jest ta?
0: Prawda. I czego możemy ci życzyć jeszcze na koniec?
1: Powodzenia na pewno. Chciałbym, żebyście mi życzyli i radości, i miłości. O.
0: To ci życzymy powodzenia, radości i miłości. Naszym gościem był Damian Glinka.
1: Tak, pa.
0: Dzięki.
3: Autopromocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
4: Wait a minute.
3: Mamy na to sposób.
1: Crazy.
3: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało.
6: Euro wjechało.
5: Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało.
6: Euro wjechało.
5: Żeby się łatwiej kupowało.
6: Euro wjechało.
5: By się sprawniej montowało.
6: Euro wjechało.
5: Żeby się taniej miało. Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe,
12: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
11: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Dużo dobrego.
22: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: Za mniej.
2: Słuchaj, Marian.
4: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
23: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
24: A w dodatku można go podać również na noc.
23: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
21: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
25: Teraz

klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: słuchacie Radio Kiss FM, a naszym gościem teraz był Damian Glinka i wbijajcie koniecznie na nasze sociale.
1: Bo tam naprawdę sporo się działo i dziewczyny na bieżąco wszystko wrzucały, więc jak ominęliście rozmowę, no to luz, my jesteśmy zawsze o krok do przodu.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i po takich numerach słychać, że my wiemy, co jest bęgerem.
1: To jest Sexy Magic. No i ten numer jest mega sexy i był też sexy na socialach, gdy go znaleźliśmy.
0: A sexy są też newsy, więc już za chwilę wbijamy z update'em Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co fajnego jest grane w naszym mieście.
2: What's up? Co tam w Poznaniu?
3: Bogdan Widawka, najpierw idziemy do kina. W sercu dziczy to najnowszy film z Bradem Pittem o weteranie i psie, którzy walczą o przetrwanie w alaskańskiej puszczy. W internecie przeczytałem świetne zdanie. To survivalowy thriller o przetrwaniu. Ponoć wycisnął był ze kamienia. Film do zobaczenia w poznańskim kinie Helios. Marcin Olaf Olszewski to zwycięzca Igrzysk Komediowych 2024 i nominowany przez Stand-upedię w kategorii Najlepszy debiut internetowy 2025. Wystąpi w Poznaniu w niedzielę o 19:00 w klubie Barok. Za 3 tygodnie pierwszy raz w tym sezonie będzie można wejść do poznańskiego Parku Iluminacji. Ścieżka w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego przy Warmińskiej będzie mieć 1,5 kilometra, a pojawi się na niej ponad 200 świetlnych instalacji. Będą też zagadki, które będzie można rozwiązywać, skanując kody QR umieszczone na terenie parku.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 16:00. Od północy ceny paliw spadną. To po wprowadzeniu nowego programu CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd jednak musi brać pod uwagę sytuację na rynku międzynarodowym, a ta pozostaje niepewna. Pakietem nie został objęty autogaz. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii. Domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co 10. Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Pytani Polacy częściej obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły 3. części Top Guna. Zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce i będzie fajnie. To tyle. Daty premiery nie ma.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
0: Mamy piątek, więc nieważne, czy jesteście w pracy, czy już może w domu, po prostu my się bawimy i to chyba słychać u nas na antenie przez to, że gramy same najlepsze dropy i bęgery.
1: Ja tutaj jestem już mega rozbawiony, będziemy do was wlatywać z konkursem już niedługo, więc koniecznie miejcie telefony koło siebie, a poza tym najlepsze plotki, najlepsze aferki, więc lecimy.
0: Wszystko co najlepsze!

0: tylko kochaj mnie Zalia w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgery tylko u nas i też najlepsze konkursy, bo słuchajcie, jutro o godzinie 20 w klubie Oczki w Warszawie grają dwa Sławy Pers i Gruby Mielcki i z tej oto okazji mamy dla was trzy podwójne wyjściówki na ten koncert. I co musicie zrobić, aby wygrać bilety?
1: Wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa, musicie nagrać nam głosóweczkę, w której odpowiecie nam, co zawsze robicie na ostatnią chwilę. Ja na przykład na ostatnią chwilę zawsze robię pranie i efekt jest taki, że później mam problem, co mam się ubrać.
0: O nie! A co wy zawsze robicie na ostatnią chwilę? Wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa.
2: Radio Kiss FM.
0: Mamy trzy podwójne wyjściówki na koncerty, dwa Sławy Pers i Gruby Mielski i najbardziej kreatywne głosówki zgarną od nas te bilety. Co zawsze robicie na ostatnią chwilę? Radiokiss.fm, tam się kierujcie.

0: tylko w radiu Kiss FM, a jak wy nie macie planów na jutro, czyli na sobotę, a mieszkacie w Warszawie, to mamy dla was idealne rozwiązanie, bo jutro o godzinie 20 w klubie Oczki w Warszawie grają dwa Sławy Pers i Gruby Mielski i możecie tam razem z nami być.
1: Mamy trzy podwójne wejściówki na ten koncert. Musicie wbić do nas na radiokiss.fm, na WhatsAppa i nagrać nam głosóweczkę, co zawsze robicie na ostatnią chwilę. Ja na przykład zawsze na ostatnią chwilę przychodzę do pracy.
0: O nie, i to jest właśnie najgorsze. Wy tak nie róbcie, ale powiedzcie nam, co wy robicie na ostatnią chwilę. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
2: Radio Kiss FM.
0: Najbardziej kreatywne głosówki zgarną od nas bilety, a mamy trzy podwójne wejściówki, także naprawdę warto się postarać.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.

0: Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radio Kiss FM i najlepsze konkursy do zgarnięcia były bilety do klubu Oczko, gdzie grają dwa sławy, Pers i Gruby Mielski. Zapytaliśmy was, co zawsze robicie na ostatnią chwilę i wbiła nam głosóweczka od Sławka.
1: Ja na przykład na ostatnią chwilę to wyciągam.
2: Wow, mam nadzieję, że w dobrym momencie wyciągasz, bo to wiesz, różnie czasem bywa. A jak wy macie jeszcze jakieś kreatywne pomysły, co zawsze robicie na ostatnią chwilę i macie wolny jutrzejszy dzień w Warszawie, no to my mamy jeszcze dwa podwójne bilety do zgarnięcia, więc koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa, nagrajcie głosówkę, co zawsze robicie na ostatnią chwilę.
0: A teraz wjeżdża totalny banger prosta z TikToka, Adela, Nicole Kidman. Ja tego słucham na okrągło cały czas.
2: I ja tak samo, ten numer jest świetny i Nikodem rób już głośniej, bo już nie wytrzymam.

0: Bass Persuades. Ja wierzę, że ten numer był już na for you page każdego. A Daria, ty wierzysz w teorię koloru? To znaczy, że do twojej urody pasuje jeden konkretny zestaw koloru.
1: No oczywiście, że tak. No widzę to po mojej twarzy.
0: Okej, to ja puszczę, co na ten temat, na temat teorii koloru sądzi Doda.
2: Kochani, no w teorii jestem zgaszoną jesienią, a praktycznie
1: mi we wszystkim.
2: No,
1: ikona.
0: I myślę, że wszyscy powinniśmy wyluzować i przyjąć właśnie ten tok myślenia.
1: A teraz będzie można idealnie wyluzować, bo nasza wspaniała prowadząca Julia Wasilewska wydała numer, który jest świetny. 16 lat Julia Wasilewska w Radiu Kiss FM. Gdzieś

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. My zawsze lecimy na pełnej, a Julka Wasielewska od 7 do 11 leci mega easy.
1: Ale nie tak spokojnie, bo u niej też się bardzo dużo dzieje. Jest ogromna energia, dużo ploteczek, dużo newsików. Także koniecznie musicie być od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 11. Julia Wasielewska on top. Kiss
2: FM. Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę, jesieniary, lepiej się trzymajcie, bo wjeżdża mega, mega hot.

0: reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czyta lektor AI.

0: Lat. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
9: dalej masz. Teraz ostatnia reklama.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Po reklamie.

0: W Radiu Kiss FM i my też odczuwamy szczęście, jak słyszymy takie bęgery. A teraz ważne info dla jesieniar i dla fanów horrorów.
1: Oficjalnie wczoraj wyszedł nowiutki 13 sezon American Horror Story. It's time! Właśnie tak się jaram. Z opisów, które czytałem, to taka fuzja różnych sezonów AHS. Jest mega czarownicowo, więc trzeci sezon vibes na pełnej. I wiem, nie wszyscy to kumają, okay. Ale ci, co oglądali ten serial jako nastolatkowie, wy mnie na 100% zrozumiecie.
0: A ja zrozumiem wszystkich ludzi, którzy chcą najlepsze dropy i bangery, no bo my to mamy Rivieraż i Doesn't Mind. Zróbcie głośniej!

0: I'm yours, ten numer na maksa trenduje, słuchacie Radia Kiss FM.
1: A już za chwilę wbijamy z update'em Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co się tam fajnego u nas dzieje w mieście.
2: What's up? Co tam w Poznaniu?
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Na początek mam dla Was pomysł na krótsze dni i długie wieczory. Song Bloom Fest. 10 października festiwal zabita do Dragona w Poznaniu, gdzie na jeden wieczór spotkają się muzyka, lokalna scena i trochę jesiennego chillowania. Weźcie znajomych i wpadajcie posłuchać dobrej muzyki. Dragon Social Club. 10 października, godzina 19. Sporo już słyszeliśmy albo czytaliśmy na temat nowej ekranizacji Lalki. Ja proponuję, żeby wyrobić sobie własne zdanie i to dopiero po obejrzeniu filmu. Jest okazja. W poznańskim kinie Helios można obejrzeć nową ekranizację Lalki Prusa z gwiazdorską obsadą. Pan tu wróci, czyli casting na tatę. To teatralna perełka podszyta błyskotliwym czeskim humorem. Wystąpią Katarzyna Ankudowicz, Marcin Perchuć i Piotr Ligiędza. Przyszła sobota, Aula Artis przy ulicy Kutrzeby.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć, jest 17. Złota, piękna jesień za oknami, a w Tatrach na szczytach zima. Warunki są trudne, szlaki mogą być oblodzone. Pamiętajcie, by wychodząc w góry zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt. Kask, raki i czekan. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło portal Estrefa. Kierowca może też ustawić sobie opcję powiadomień i wtedy, jeśli dostanie mandat za nieopłacony postój, przyjdzie do niego SMS. Nie tylko na polskich stacjach jest drogo. W Wielkiej Brytanii średnia cena diesla jest rekordowo wysoka. Za litr trzeba zapłacić ponad 2 funty. Związek Brytyjskich Kierowców ostrzega, że nie ma sygnałów, by wzrost miał zahamować. Oktoberfest w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Potrwa do końca weekendu.

0: sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Minuta po 17:00 i kochani, mamy piątek, więc my z Nikodemem już świętujemy, a za chwilę, no nie będziemy sami świętowali.
2: Oj, jest to świętować dzisiaj, bo naprawdę dzisiaj przez cały dzień dużo się u nas dzieje, a będzie działo się jeszcze więcej. Niektóre rzeczy pozostają bez zmian, bo gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery, mamy najlepsze ploteczki.
1: Czyli wszystko się zgadza i teraz...

0: słuchacie Radia Kiss FM, a z nami są specjalni goście Malik Montana, siemano.
1: Siemanko, cześć.
0: I Hancho, siema.
2: Siema, siema.
0: Słuchajcie, na samym początku chciałabym Malika tutaj zapytać, jak wyglądała twoja współpraca z On The Radar Radio, bo byłeś tam, zrobiłeś wielki szum w Polsce, jest to miejsce, taki open mic, i jak w ogóle ci się współpracowało tam, jak ta współpraca wyglądała, jak to się w ogóle zaczęło?
1: Czy, że tak powiem, o co dokładnie pytasz, no bo nie do końca rozumiem pytania.
0: Jak wyglądała ta współpraca? Jak to się zaczęło, że akurat
1: bardzo
0: to ty tam wystąpiłeś?
1: Współpraca to było w Nowym Jorku, w takim dostę na dzielnicy bodajże Brooklyn, blisko Bushwick. Dzielnica jest taka dosyć znana, bym powiedział, może mniej znana, ale na Brooklynie to było samo nagrywanie, przed samym nagrywaniem właściwie, no bo pierwszy raz wcześniej byłem u... Jak on się nazywa, ten z Londynu? Kurczę, zapomniałem.
0: Fumes.
1: To też takie dosyć duże jest. Więc wcześniej u niego ta forma nagrywania jest zupełnie inna, bo tam nagrywasz z nim razem numer w studio, które potem jest emitowane. Do tej emisji w końcu nie doszło finałów, bo warunki były takie, a nie inne i nie były zbyt sensowne dla mnie, więc wypuściłem numery osobno. Mniejsza o to. Tam bardzo fajnie było. Trochę tremy miałem, no bo ten utwór był rzeczywiście live nagrywany i no wiesz, jak nagrywasz utwór z pół roku wcześniej, to czasami ta energia, która towarzyszyła w tamtym momencie, może być inna niż w danym momencie, więc to była jakaś ta moja obiekcja, ale sobie no finałów końcowy, że tak powiem, filmik i audio bardzo mi się podobało, więc
0: wyszło
1: zadowolony
0: to świetnie.
1: Z tego jestem.
0: Wszyscy chyba byli dumni, ja widziałam tam komentarze, ludzie oszaleli, że tak naprawdę było coś takiego dużego i są mega dumni z tego. No a ty tak naprawdę...
1: Teraz
0: potem...
1: jest przecież ta artystka też polska,
0: Dia,
1: która też bardzo fajnie sobie radzi. Ja też osobiście miałem okazję być z Dią w studio, bardzo utalentowana artystka, pozdrawiam ją serdecznie z tego miejsca.
0: My również pozdrawiamy, no ale tak naprawdę po tym wystąpieniu ty nieprzestanie cały czas tworzyłeś numer i tutaj teraz się właśnie z wami widzimy, bo wczoraj wydaliście swój numer Mami. I jak wyglądała wasza współpraca? Jak to się zaczęło? Kto akurat pierwszy wyszedł z inicjatywą, żeby zacząć coś wspólnie robić?
1: Nasza współpraca z Hancho, regularnie nagrywamy numery, czy to pod szyldem Tax Free, czy nasz singiel Ona Mówi, który też już tak naprawdę chyba w tej chwili, o ile się nie mylę, jest platynowo wyróżnienie, dosyć fajne jak na dzisiejsze czasy, bo te liczby też wzrosły, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale kiedyś łatwiej było o odznaczenie platynowe czy złote, w tej chwili jest to trochę trudniej. No i tak naprawdę bez supportu radia, bo to też jakby w dużej mierze sprawia, czy utwór, wiesz, jest dobrze przyjmowany, czy nie. Szczególnie takie. No udało nam się w tej chwili, o ile się nie mylę, platyna albo
2: podwójna
1: platyna.
0: No to pięknie.
1: Dosyć ciekawe wyróżnienie. To było chyba nasze takie pierwsze zatknięcie, co, Hancho?
2: Tak jest.
0: A ty jak właśnie, Hancho, wspominasz współpracę tą akurat przy tym numerze?
2: A przy numerze Ona Mówi?
0: Tak.
2: Bardzo dobrze. No to był w ogóle freestyle Malika. Wpadł na chwilkę, rzucił w ciągu, nie wiem, 30 sekund, nagrał ślady i tak to już pozostało i no widzieliśmy, że to będzie coś mocnego, przynajmniej ja to czułem.
0: A skąd się wziął pomysł na tekst akurat?
1: Ona
0: taki?
1: Mówi?
0: Nie, ten Mami, który za chwilę już będziemy mogli posłuchać na antenie.
1: To był numer Hancho, my sobie prowadziliśmy rozmowę, jakby wiesz, ja też często swoim kolegom jakieś tam rady daję odnośnie twórczości i też sam chętnie wysłuchuję rad, no bo w muzyce, którą robimy, fajnie też czasem spojrzeć, a właściwie zaczerpnąć spojrzenia osoby, która z innej perspektywy będzie w stanie spojrzeć na nas, wiesz, no bo my też pod koniec dnia widzimy siebie w inny sposób niż ktoś może, więc ja do Hancha mówię, wiesz co, kurczę, ja uważam, że ty tematycznie i w ogóle twoja osobowość i aura, którą emanujesz, jakby jesteś bardzo przystojnym facetem, pauza, i wiesz, jakby mówię, że powinieneś z tego skorzystać po prostu, żeby więcej kawałek do kobiet nagrywać, no bo one nie do końca też mają możliwość w ogóle zapoznania się z twoją muzyką przez to, że docelowo, wiesz, poruszasz się w tym ulicznym, stricte rapowym brzmieniu. No i po jakimś tam rozmowie naszej, wiesz, wymianie opinii i zdań, po dwóch tygodniach, a właściwie po miesiącu, nasz kolega wspólny Jay mówi, ty, Hancho, ma tak fajny numer, który nie do końca chce wypuścić. Ja mówię, ty, ale o co chodzi? Mhm. O, bo on taki jest, wiesz, bardzo softowy i nie wiem do końca, mhm, czy ja chciałbym z takiej strony się pokazać. No mówię, mhm, no to puśćcie mi ten numer z ciekawości, wiesz, okay, studio. Ja ten numer usłyszałem i momentalnie po dosłownie 3 czy 4 taktach zaczęła mi ręka chodzić tak.
0: Nóżka, jak u takiego wuj się włączyła.
1: I ja mówię do Hanczo, ty, jakby, jeśli mogę, wiadomo ten, mhm, to chętnie tego numeru bym się dograł w ogóle.
0: Okej.
1: Okay. I tak to wyszło tak naprawdę. Tak, okay, się podobał. I ja się do tego numeru dograłem. Oczywiście bardzo jestem wdzięczny za to, dzięki Hanczo.
0: Bo pięknie, dla mnie ten numer, wiesz,
1: jakby naprawdę ma ogromny potencjał, tym bardziej, że ja też sobie zdaję sprawę ze swoich mocnych i słabszych stron i tego typu numer na pewno od podstaw sam bym nie stworzył.
0: Dobra, no to mi się wydaje, że to jest chyba odpowiedni moment, żeby nasi słuchacze mogli posłuchać tego numeru u nas w radiu, więc chłopaki, przejmujcie teraz mikrofony i zapowiedzcie naszym słuchaczom numer.
2: Mami, Malik Montana, 730 Hanczo, już teraz badajcie numer. Let's go.

0: Kiss FM, a naszymi gośćmi nadal jest Malik Montana i Hancho.
1: Hello,
2: siemano.
0: Czy ja mogę prosić o way, o way, o?
1: Way, o, way, o. Hello, what the hello?
0: Yes, na to czekałam i przed chwilką posłuchaliśmy waszego numeru, ale słuchajcie, jeszcze nie wyszedł teledysk. Co się z nim dzieje, kiedy będzie?
1: Wiesz co, ja ostatnio miałem, byłem na urlopie w Japonii, przez to też tak naprawdę ja wróciłem wtorek? Tak, wtorek/środa wróciłem i tak naprawdę mieliśmy bardzo mało czasu, więc ostatnie ujęcia tam żeśmy wczoraj dokręcali. Montaż, który otrzymaliśmy dzisiaj wstępnie, nie do końca nam się podobał, więc od razu po, że tak powiem, tutejszej obecności naszej i w Melo Radio potem Hancho ucieka dalej montować klip z wideograferem, a ja jadę na koncert dwa.
2: Okej, no to może... zanim Hancho nam ucieknie, no to ja muszę zapytać tutaj tytułowo mami, czy twój ideał kobiety to będzie właśnie taka mami, czy jakaś inna laska?
3: Co można powiedzieć mówiąc mami? Taka mami?
2: Mami, mamuśka.
3: Nie rozumiesz, tutaj... mami to po prostu jest takie pieszczotliwe określenie, powiedzenie, tak jak baby, tak jak, żeby nie mówić mysz, żeby nie mówić myszko.
2: Okej, tego nie wiedziałem.
1: Właśnie, ale czy słowo myszko jest takie mało cringe'owe, czy nie fajne?
3: No dla mnie na przykład tak
0: trochę tak zależy, tak, myszeczko można tak do koleżanki powiedzieć, ale dobra, no to jaki jest wasz ideał kobiety?
1: Moja mama jest ideałem kobiety dla mnie.
0: O, piękna odpowiedź. Już plus 100 punktów dajemy ci, a u ciebie Hancho?
3: Dla mnie ideą kobiety, dobra kobieta po prostu, szanująca się.
0: No dobra, no to my wam robimy teraz test. Dziewczyna jest 10 na 10, ale nosi płaskie klapki, te takie z literką H.
1: O kurczę, gadaliśmy o tym ostatnio.
0: No właśnie.
1: To jest taki must have Sean Starter Pack z Warszawy.
0: Czyli co, 0 na 10?
1: Nie, no bez przesady. Też jakby nie uważam, żeby ubrania miały definiować osobę, wiesz. Po prostu są takie rzeczy, które mogą mi się podobać i ja też, no wiesz, często jestem ofiarą mody i po jakimś tam dłuższym czasie zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy, które tam na siebie włożyłem, że nie do końca tak może ten jest, jak powinno być, więc dla mnie wolę chyba tę literkę H niż zszarzałe, stare, dojechane forsy, więc nie przeszkadza mi to w ogóle, jak mam być szczery.
2: Okej, spoko. A co byście powiedzieli, że była w więzieniu, ale teraz już jest wszystko gicik, wyszła na prostą?
1: Litwa Albana.
0: No dobra.
2: Nie ma to znaczenia, klasa. Dobra.
0: A jest 10 na 10, ale cały czas słucha tylko Sentino.
1: Spoko, no lepiej Sentina niż innych polskich raperów.
0: Okej, a jest 10 na 10, ale w ogóle nie imprezuje.
1: Super,
3: 11.
2: To chcieliśmy usłyszeć.
0: Słuchajcie chłopaki, my już wam nie zabieramy czasu, bo wiem, że tutaj musicie teledysk.
1: Nie, ja chętnie pogadam, bo mi się akurat miło gada z wami.
0: Dobra, no to słuchaj, no to ważne pytanie. Sprzedajcie nam jakieś smaczki z tego teledysku, bo jeszcze teledysk nie wyszedł, a ja jestem mega ciekawa, co tam będzie. Może macie coś ukryty, jakiś przekaz i teraz nam możecie zdradzić i naszym słuchaczom.
1: Ruchy taneczne Perpa, w szczególności jakby... To myślę, że...
0: A jak byłbyś w stanie opisać, to jest tyłeczkiem kręcenie, czy może...
1: Nie, pauza, to totalnie jakby kręcenie tyłeczkiem, to pauza, nawet bym powiedział stop. Tutaj jest bardziej... tutaj jest swaggy, ma bro swaggy, wiesz o co chodzi?
0: Okej, okej. Dobra, a jeżeli mówimy o tym numerze, to czy to jest jakiś ala list miłosny dla kogoś? Może chcieliście tutaj o swojej kobiecie coś nawinąć?
3: Może ja powiem, że ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie dla kobiet, ten numer jest dla wszystkich, więc to nie jest też tak, że jest to jakiś list miłosny. No i co? No jest to baciata, jest to muzyka bazująca na latynoamerykańskim brzmieniu. Jest to muzyka dla wszystkich, tak jak mówię, więc nie ma to, nie jest to żaden list miłosny, tylko...
1: Ja szczerze, jak słuchałem tego utworu, to ja sobie wizualizowałem właśnie te wszystkie panie, które siedzą przed odbiornikami, oglądając właśnie jakieś programy na TVN-ie, jakieś panie, które czytają magazyny typu Życie, Gwiazd, albo jakieś takie, wiecie, totalnie jakby kobiety, które niekoniecznie są zeznajomione z moją osobą, więc potraktowałem to jako szansę przedstawienia się gronie kobiet, które dotychczas nie miały okazji poznać Malika Montany, więc jakby w ten sposób to widzę. Uważam, że dużo jest takich kobiet, na przykład zauważ w Polsce, które na wakacje jeżdżą do Tunezji czy do Arabii i lubią młodego.
0: Widzę, że wyobraźnia twoje już naprawdę polawirowała mega daleko.
1: Wiesz, ale to takim śmiechem, żartem, ale widzisz, to takie, tak naprawdę jest symbioza, no bo taka pani sobie jedzie do Egiptu czy do Tunezji na przykład na wakacje, ona czuje się adorowana przez młodych mężczyzn, a ten młody mężczyzna może być rzeczywiście, wiesz, jakby zauroczony urodą i też dzięki temu otrzyma na przykład kartę stałego pobytu Polską.
2: No to jest mamy takich dobrych gości w Polsce, nie?
0: Mamy takich dobrych, ale dobra, chcecie teraz w takim kierunku muzycznym iść? Czy za chwilę znów wlecicie na przykład z jakimś innym numerem, ona chciała naszyjnika, ja chciałem jej głowę? Czy jednak zostajecie przy takich klimatach latyno trochę?
1: Nie, Kaszczar, ty pierwszy czy ja? Ja, wiesz co, ja nie potrafię, albo właściwie nawet nie chciałbym nigdy powiedzieć, że coś będzie jakieś albo inne, bo to, jaki jakby utwór będzie w finalnym wydźwięku, jest zależne od tego, w jakim jestem humorze, w samopoczuciu danego dnia i chwili, wiesz. Jakby ja zrozumiałem, że ja po prostu nadając ekspresji samego siebie, swojego samopoczucia, rysując obrazki wokalnie, tworzę muzykę i to jest wszystko zależne od mojego samopoczucia, od tego, co w danym dniu zobaczyłem, przeżyłem i jak się czuję. Więc wiesz, równie dobrze powstał utwór Mami dzisiaj, a jutro może być to utwór, w którym będę śpiewać o tym, żebyś się kroiła suchym chlebem po rękach i robiła sobie szramy.
0: Wow, to trochę mocno, to może przejdziemy
3: ja
0: do Hanczu, tak.
3: Z mojej strony to ostatnie numery, które wypuszczam, chciałem, żeby właśnie pozwolił im przedstawić się troszkę innej audiencji, bo bardzo lubię muzykę melodyjną, lubię śpiewać, tak, lubię brzmienia właśnie reggaeton, latino. Brakuje tego też w Polsce, więc tak. Ale to nie znaczy wcale, że będziemy iść tylko w tym kierunku. Będziemy ewentualnie poszerzać horyzonty i robić coraz więcej to innych gatunków i łączyć to jakoś wszystko, żeby...
1: Zabawa przede wszystkim muzyką jest dla mnie istotna, bo to pod koniec dnia też... A mnie wyciąga ze strefy komfortu, no nie? Że jakby ja poniekąd w jakiejś tam powiedzmy dźwiękowej sferze się poruszam w muzyce, ale no chciałbym też spróbować swoich sił w innych zupełnie, wiesz, nurtach i w zupełnie innych brzmieniach. I myślę, że to jest właśnie, wiesz, jak zobaczysz teraz na... No takim powiedziałbym definiującym to słowo, a właściwie rynkiem, no to jest holenderski rynek, który tworzy różnego rodzaju hybrydy. Producent, z którym współpracuje Serrano, to jest gościu, który na przykład w idealny sposób potrafi stworzyć hybrydy, czytaj bębny house'owe na przykład, do tego wrzucić harmonię, która będzie brzmiała jak z włoskiego jakiegoś, nie wiem, soundtracku filmowego z 90-tych lat i do tego dołożyć jeszcze swingu afrobeatowego, wiesz. I to jest dla mnie definicja współczesnej muzyki, że w dużej mierze nie jesteś w stanie skategoryzować coś jednolitym z powiedzeniem, wiesz, że o, to jest takie stricte. Wiadomo, że jakby docelowo moim gatunkiem, którym się poruszam, jest rap, ale rap też ewoluował i wiesz, jakby powstały różne podgatunki tego, że tak powiem, gatunku muzyki. I pod koniec dnia, no, to jest zabawa, wiesz. Zobacz, że wszyscy artyści tak naprawdę na całym świecie wybijają się ludzie, którzy tworzą coś nowego.
2: To prawda.
0: Słuchajcie, no to my wam życzymy jak najlepiej w waszej dalszej przygodzie muzycznej. Mamy nadzieję, że będziecie wydawali co chwilę kolejne numery i będziecie do nas wbijali z premierami, bo my oczywiście was chętnie tutaj przyjmiemy.
1: Bardzo mi miło. I bardzo fajne macie studio i w ogóle jestem pod wrażeniem tego miejsca.
2: I nieważne, w którym muzycznym kierunku idziecie, my jesteśmy z wami, zawsze jesteście u nas na słuchawkach. Będziemy grać wraz w radiu Kiss FM. Naszymi gośćmi byli Malik Montana i Hanczo. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: To jest radio Kiss FM.

0: emocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra,

0: Počúvajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Autopromócia. Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl. Dużo
10: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na świat. Światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Tyla That Girl w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bangery, a u nas przed chwilką był Malik Montana i Hancho. No to, co tutaj się działo, to było naprawdę potężne.
1: Było naprawdę potężne, a teraz wjeżdża potężny banger So Good na antenie Radia Kiss.

0: południowej, a wysłuchacie Radio Kiss FM. I ważny reminder, że w poniedziałki od 22 do 24 wlatuje Kiss Rap.
1: Prowadzącą jest Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz. Jest tam bardzo dużo mocnych rozmów, najlepsze rapowe kawałki, wbijają goście i co najważniejsze, od 23 jest bez cenzury, no także koniecznie musicie tam być. A teraz my jesteśmy w Radiu Kiss FM nadal i słuchamy takich najlepszych dropów i bangerów. Użel, Roni, Koko.

0: drops and bangers.
1: Autopromocja. Reklama.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Po reklamie.

0: A już teraz wlatuje update Radia Kiss FM.
1: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Niższe ceny paliw mogą obowiązywać nawet do końca roku. Pakiet CPN wprowadza ceny maksymalne już od północy. Rząd obniżył akcyzę i VAT na paliwa na wzór tego, co było wiosną. Na start benzyna kosztuje nie więcej niż 6,73 zł za litr, a olej napędowy 7,88 zł. CPN nie dotyczy autogazu. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają wielotysięczne protesty. Jutro w 50 miastach Hiszpanii będzie strajk generalny. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z półwyspu Yucatan. Przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie Polska podejmie Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No i mordeczki kochane, nastał ten czas, jest 18, jest piątek, więc lecimy na pełnej w Kiss Music Friday.
1: Jej, już się nie mogłam doczekać tego momentu, bo już za chwilę puścimy wam same premierowe numery i takie, które przez cały tydzień podbijały totalnie wszystkie platformy streamingowe. Ja się już jaram, bo naprawdę przygotowaliśmy dla was mocne zestawienie.
0: Jest bardzo mocno, także myślę, że nie zostaje nic innego powiedzieć, jak że lecimy na pełnej. A teraz wjeżdża numer z kwietnia, który teraz zaczął dopiero mocno trendować. Parę razy wleciał już na moim TikTokowym For You page.
1: Turbo Fiszek, pejzaż w Kiss Music Friday w

0: Romy, Want What You Want. Polski DJ z numerem, który dropnął. Dzisiaj będzie banger na wszystkich imprezach tej jesieni, co?
1: Uwaga, zaraz bija kolab, którego chyba nikt się nie spodziewał. Przemek Pro jest influencerem, ale swoje początki miał w Chill Wagonie u boku Boriksona, któremu bardzo zawdzięcza swoją karierę. No i właśnie w tym miejscu poznał się z raperem Gizo, czyli z ikoną polskiego rapu.
0: O tak. I nikt nie spodziewał się tego duetu, ale wydaje mi się, że każdy tego potrzebował. Zróbcie głośnie, bo to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. A teraz wlatuje Przemek Pro, Kizo z numerem Yo!

0: Greatest w Radiu Kiss FM. To pierwszy numer amerykańskiego piosenkarza, który dropnął wczoraj. No i jak to z Lil Nasem i jego numerami i jego skandalami, wróżymy viral.
1: A już za chwilę wjeżdża O co chodzi Lolek, Nienawidzę Warszawy. No ten numer nadal podbija wszystkie streamingi i nadal zajmuje pierwsze miejsce, czyli tak samo jak Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go!

0: Fontaine's DC, Starbuster na antenie Radia Kiss FM. Drop z 2024, ale it feels like 2044. Ten numer jest mega fresh i dlatego go gramy, ale fresh są też nasze sociale i tutaj pałeczkę chciałaby przejąć nasza Julia.
1: Na Insta możecie oceniać piosenki ognistym suwakiem, które gramy podczas Kiss Music Friday. Może zostaną na antenie, może nie, kto wie?
2: Kiss Music Friday, czyli najświeższe premiery i tylko numery, które trendują w Radiu Kiss FM, a my gramy to jako pierwsi.
3: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, a w listopadzie wychodzą nowe Igrzyska Śmierci, a twórcy już nam teasują ścieżkę dźwiękową.
1: Więc na pełnej wjeżdża numer, który dropnął dzisiaj i będzie muzyczną częścią nowego filmu, o którym jeszcze będzie głośno. No, I can't draw you out. Drop it, baby!

0: w numerze Mariota. No to wyszła dzisiaj, ale coś czuję, że za chwilę totalnie podbije TikToka, bo w końcu ojciec wie, jak robić dobre bęgery.
1: To prawda, teraz wlatuje nuta, która ma specjalne miejsce w naszym sercu. Premierowo zagraliśmy ten numer w środę, ale na socialach ten numer cały czas niesie się wysoko.
0: Jest dla nas on bardzo ważny, a to dlatego, że jest to utwór naszej wspaniałej prowadzącej poranek Julii Wasilewskiej, więc zróbcie teraz głośniej Julia Wasilewska i 16 lat w Kiss Music Friday.

0: Na antenie Radio Kiss FM, tej energii właśnie na ten piąteczek nam było trzeba. My to gramy jako pierwsi, a Sean Paul jest booked and busy i w tym roku dowiózł nam już kilka mocnych dropów.
1: A teraz przenosimy się na numer stopki światowej. Teraz fanki Taylor Swift będą zadowolone, bo bez zmian jest booked and busy Patient Zero w Radio Kiss FM, a to jest Kiss Music Friday.

0: Jeremi Sikorski, a jak w Kiss Music Friday? Mam nadzieję, że panowie dobrze wsłuchali się w tekst.
1: Bo Jeremi śpiewa o tym, żeby się nie stresować i zagadać do wybranki swojego serca. Naprawdę warto, sam Jeremi jest tego przykładem. Napisał do dziewczyny, która mu się podobała i teraz jest jego żoną, więc panowie, wiecie co robić.
2: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
0: A my nie zwalniamy tempa i za chwilę wbijamy do was z kolejną dawką premier i bangerów.
2: To jest Radio.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Teraz ostatnia reklama. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Po reklamie.
21: Here comes the sound.
22: Let's go!
21: Same hity.
23: Kiss FM.
24: Radio Kiss FM.
21: Same hity.
24: Here comes the sound.
25: Drops and bangers.
26: Kiss.
27: Don't

0: Dawid Kwiatkowski, tak bym chciał w Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Ja tak bym chciał, żeby takie bęgerki zawsze wbijały na początek weekendu.
1: Cały album Dawida Kwiatkowskiego Południe dropnął dzisiaj i chyba już mamy plany na weekend,
0: no,
1: co?
0: No, zdecydowanie mamy, a teraz wjeżdża Kashmir, Bonfire, DJ-ska premiera z dzisiaj. Planów na weekend z takimi dropami w tle, no, mamy sporo. Radio Kiss FM.

0: Radiu Kiss FM, a teraz wjeżdża premiera od Carly Fernandez. Carla wbiła w ogóle do naszego kissowego studia w ten poniedziałek i ponagrywaliśmy sobie razem jakieś socialki.
1: No dokładnie i koniecznie wbijajcie do nas na Insta i TikToka sobie je obczaić. Wbijajcie też, oceniać nuty z Kiss Music Friday na naszych storkach, a teraz wbija premiera Carla Fernandez.

0: Carla Fernandez w Radiu Kiss FM, a to był Kiss Music Friday!
1: Wjechaliśmy na pełnej, było grubo, pięknie wam dziękujemy i słyszymy się w poniedziałek od 14. Nikodem Formella
0: i Daria Kulej, buziaczki!

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Chciałem to czynić!
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też.

0: mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
17: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
16: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
17: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Blik. Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
8: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
7: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
8: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Teraz ostatnia reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and banger.

i dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Radio Kiss FM.

Radio Kiss FM.

brát. Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Coś więcej czuję w lato.

zestaw z maka z bratem na pół, czasy się pozmieniały. Mimo to wiesz, skąd jestem. Wyszedłeś z piekła, chcesz złamać mi serce. Ręce do Boga, go nie widziałem wcześniej. Kopnąłem ten kubek, skąd się wziął w mojej ręce. Nie miałem nic, więc co się dziwi, że chcę więcej. Jestem znów MAL, poznam miastem, czy moje miejsce. Rzucone na głęboką wodę, umiem pływać całe szczęście. Z tych praskich osiedli znam tu każdy kąt i wejście. Od dawna wiem, że ona to nie to. I tak trzymałem ją przy

miejscu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za... z obu